0: tramwiali szył.
1: Wystyn Apex Club lub Patelni Hidden.
0: Gdyżby nie przyszła i ty przyszła.
2: Zaprzed
0: po klasiki, no nie jedna przyszła, a podróżku
1: Dungeon Master.

Dungeon Master. No nie dogodzić moja Siemens. Do fiura mi nocy leje, to Dungeon. Także nasz. Ja bo tu bogaci, bo ja pogaszysz bitwą wrogę na dziwą. Dalszy w moim boku zalatał nasz. Nie widać nam takim, kim był. Когда ты раньше за пределами того, что видели когда-либо. Black Hawks. Если бы